obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi droga. Ja płaczę, wyrzekam i wzdycham do Boga.

Matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław, Matko, na wojnę idę, żegna mnie, Matko kochana. Jak się mam żegnać, Syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Moje serce tak.

Hejże dana, chłopcy nasi, wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na...

z rękowiny, a ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo będą ściny. A ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo będą ściny. Tyryretką, tyryretką miała baba.